zabić maszyny możliwości zależy od ciebie to nieważne co on myśli to się pod bezkie Eduard tu ty nie czelaj den trodite il fok po uszire jako posadził fatę od ty hopa na un lif ty te li snapkani smyty moni zobie.